całą muszą usta. On co tam wygra, widzę co ty radny. Ile ma pojazdu ma, on co pomyna, to parę.